cuidado ya. Te boju za czerwony, spiewają only you. I zabity liu, smaczy z poduszką you.